0: no temas. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?
1: Jeżeli naprawdę jesteś ze mną, to czemu cię nie widzę?